Zuzinga mashumi amathathu neshakalolunye shayile ngabela ihora le shakalolunye ebusuku. Alright, ke bakhona ke nakanjani lapha kwi Facebook.

Ngiyabonga ukuthi phambili sothu ungazuzunga yike ozwa uNkulunkulu akugcine asigcinele wena ekulapheke ingane yami.